I včeras Bora Drgača za Nikolu Doboj. Ostani sa mnom, pravi mi društvo. Bora Drgača.